czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

0: Ja malowałem ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak lat, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik muzea Malojajczyny u Studziewodach za jedną z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku proslojku czynowników, szeroku proslojku radników, mianowito szeroku proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idąc po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towarzyskim. Bielsk może nie miał nikich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічна є.
1: А хлебу дав білоруський народ, який проживав на гетій території, а після Другої війни оказався у гетих межах тільки меншістю, малолікою меншістю. Яка я ще 44-го году, праз некалькі гадов поменшала, ще на некалькі десятків тисяч, засталося нас, може, під 100 тисяч після Другої війни у кінці 40-х годів. Не було ніякої організації, але менавіта тоє, що раней Білосточина, Подляща була регіоном, де бурліла культурне, громадське життя білоруське, і воно дало основу для узнікнення цієї організації. Хоча основу, можна сказати, дала держава, бо вона дозволила zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiła się czastka i usiechła. I dla nas ta czastka nas, ta muzei, tak można skazać. Bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali jakoś, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury. Ілія прийшов до мене до кабінету, мів 4 літ, сів на фотелові, навіть до підлоги ногами не достав, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то ж то щось, 4-літній малиш мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
3: І що ж, теперка так символічно, з димом той ручник, так? По сусідську Володя Сидорський, то брат мого діда Гриші Сидорського. І то є ich budynok, wasz Sidorskich budynok. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згадаєте, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі, може би, відали в живих, коли ще ніхто був? Ці,
0: то ні, ви... тільки батько Świętej Pamięci Darka, a Maci to jeszcze żywie Darka. No. A tych dziadka i pradziadów to nie wiedzą.
8: Jakie wasze odczuwanie, że to nie jest na pewno na 100 godzin, ten mural, tak? To będzie stajać?
0: No, on namalowany na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no, zagładzał tynkołka i duma już to heta i farba ciepier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tój tynk, powinno protrwać.
8: Mhm. No 100 godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woliński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolińskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha. I 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio napramku. Переважно, коли ході то русське насільництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stworajemy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna.
4: тема мови, польської мови, в різнородності говорок польських на білоруському західньому Полещу, ще якби не зовсім піднята на такий уровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі, там та русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є рознастайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, рознастайність, розномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
1: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевніки, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка я така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija wże ono ma pewną veličinu, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli velikie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
10: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Білорусів Подляща.
3: Тепер запрошу тату, котрого то є власне есей. Бо то є фрагмент есею Доротеуша Фіоніка «В небі радуюся мої предкові». І тих предків маєте за нами. Вітаємо.
4: 40 лет, як сказав наш бєльський великий письменник Йосиф Токаревич, годі 10 лет в житті чоловіка, то як 1000 лет в історії цивілізації. Я думаю, що ми створили przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, książki, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali, no tu różne, tam po Majowej Rosji, Oleń po Boru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodowy Festiwal Dudarów, Lierników i Śpiewaków w Mielnikowie nad Bugą, Festiwal Romanówka, i mnogo, mnogo czego innego, a studio folkloru Żemerwa, letnia szkoła tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby тоже знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на те, що треба робити, так як ми просто спадши на йость, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що йость, бо любим гете місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби, білоруси його створають, що йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
6: Ну, так, ну, білорусов подляше, так що, якби мог не бути білоруським.